0: Matrewa na michina. Matre unkwa na michina. Na mi. Unkuto na msume frel.
1: Unkuto na
0: miso frel. Matre unkwa na michina.